maraka karle ni robi wule ni robi mali dem sam wule mali sungrun ni robo wule